bar kuindin wego legi bugo lego dongen ni wie ningo kuindin kyodo kwani panwa ah